0: Mamy nadzieję, że tak się stanie.
1: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Zamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze w dość pilotowej do dyskusji w swojej czasie. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Zamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze w dość pilotowej do dyskusji w swojej czasie. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Zamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze w dość pilotowej do dyskusji w swojej czasie. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Jak powiedziałem, w korespondencji, pierwszy punkt,